Angosi nati esukuma udlale mfana kithi dlala. Jo waroneti aita zvinoitwa izvozvo. Ida zvinoitwa jo. Mbaderwoko, mbaderwoko. Iwe kaiwe.